Hejby w naszym radiu, jak za dawnych lot. Zagrali num walca, to serce by się radowało.

0: kolu chrapie śnieg. Jak to się trafiło mi, było w pryku fiku miku.
1: Jak się mosty mój ciuliku?
0: Ja nic nie wiem i no kac, na dzień dobry hecio w czas.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: Kocham Cię, kocham Cię.
1: Kocham Cię,
0: kocham Cię.
1: Dwa słowa, które
0: tak urzekły świat.

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero, jeśli widzisz, że ta do. Słowa te oznaczają miłość.

Dobry wieczór, kochani. Witam Was wszystkich serdecznie. Piątek, godzina 18.06, a to oznacza, że zaczynamy nasze wspólne muzyczne spotkanie w Radiu Larmo. Kochani, z tej strony witam Was Jola i przez najbliższe dwie godzinki będę Wam towarzyszyć, mam nadzieję, z dobrą muzyką, dobrym humorem i odrobiną pozytywnej energii. Więc moi drodzy słuchacze, rozsiądźcie się wygodnie, zróbcie sobie coś do picia, herbatkę, kawkę albo coś jeszcze pyszniejszego. Witam wszystkich serdecznie, jeszcze raz Was wszystkich, tych stałych słuchaczy i także tych, którzy trafili do nas po raz pierwszy. Witam Was jeszcze raz w piątek. Życzę fajnego, miłego, zbliżającego się wieczorku, dużo, dużo uśmiechu, dużo humorku i fajnego słuchania piosenek, jakie na dziś przygotowałam. Kochani, konsolka pozdrowień jest otwarta. To taka informacja dla Was, więc zapraszam serdecznie i na początek piosenka ode mnie dla Was wszystkich.

Na konsolce pozdrowień już jest nasz pierwszy gość. Napisał do nas Bartek z Kostrzyna. Bartek dziś nad morzem. Bartuś, jak tam pogoda dopisała? U nas niekoniecznie. Kostrzyn zapłakany, pochmurno, bez słonka, popadało. Także, ale deszczyk także potrzebny, ciepło jest, więc nie narzekamy. Bartek pisze najserdeczniejsze podziękowania dla mojej ukochanej kierowniczki ze środowiskowego domu w Kostrzynie. Podziękowania za wycieczkę do Świnoujścia. Proszę o piosenkę Digi Digi i są dołączone serduszka od Bartka dla ukochanej kierowniczki. Piosenka już jest przygotowana. Za chwileczkę piosenka na prośbę Bartka, a następna piosenka będzie dla Bartka od nas wszystkich. Także z pozdrowieniami.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja
2: Radio Larmo.
4: Ta piosenka jest dla ciebie.

Już za chwileczkę, moi drodzy, będę czytała, co napisał Mirek. Jest także nasza Bożenka z Kostrzyna i jest także Bolesław z Prudnika. Czytam, co tutaj napisał do nas Mirek. Joluś, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie i wszystkich słuchaczy. Miło znowu zajrzeć na Twoją audycję i dać się porwać muzyce. Jak zwykle życzę Ci świetnego wieczoru, samych dobrych kawałków i mnóstwa pozytywnej energii. Pozdrawiam również Gabi i Darka, nasze szefostwo Radia Larmo, naszą Olę, całą ekipę Radyjka, przyjaciół oraz wszystkich, którzy dziś razem z nami słuchają audycji. Joluś, graj nam pięknie, my słuchamy. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serduszka, jest ich 9. Łatwo policzyłam, bo jest 3, 3 i 3, więc 9. Wszystko się zgadza z tą matematyką, różnie bywa. No tak. A teraz piosenka od Mirka. Jakieś takie fajne małe cudeńka będą od Mirka z Prudnika z pozdrowieniami dla Was wszystkich.

0: za parę chwilek będę czytała, co napisała do nas Bożenka. Nasza Bożenka jest także Bolesław z Prudnika, jest Ola z Prudnika i jest jeszcze jeden wpis od Bartka. Teraz następna muzyczna niespodzianka, piosenka na miły wieczór dla Mirka. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Także miło witam i także miło pozdrawiam. Witam naszą Bożenkę, która pisze: serdeczne pozdrowienia przesyłam na Radio Larmo. Pozdrawiam Ciebie, Jolu, Mirka, Ole, Gabi, Darka, Małgosię Górak, Ewelinę z mężem, Bogusię, Stanisława, Bartka oraz wszystkich słuchaczy słuchających audycję. Poproszę o piosenkę i są dołączone czerwone serduszka. Są cztery czerwone serduszka od Bożenki i jest także muzyczny upominek dla naszej Bożenki. Dzisiaj zaśpiewa Impreza.

No i kochani, jesteśmy cały czas. Piątkowy wieczór właśnie się rozkręca, więc jeśli ktoś jeszcze nie zdążył odstawić wszystkich trosk na bok, to najważniejsza, to najwyższa pora. U nas dzisiaj muzyka, uśmiech i mam nadzieję dobre towarzystwo. Zostańcie ze mną. Zapraszam na konsolkę pozdrowień.

No i moi drodzy, już za chwileczkę następna piosenka. Muzyczny upominek od Bożenki z Kostrzyna nad Odrą z pozdrowieniami dla Oli, Gabi, Darka, Małgosi Góra, Kaweliny z wężem, Mirka, Bogusi, Stanisława, Bartka oraz dla wszystkich słuchaczy, kochani, dla Was z pozdrowieniami z czerwonymi serduchami piosenka od Bożenki. Posłuchajmy.

0: I także miło witam i także serdecznie pozdrawiam. Witam Bolesława Sprudnika, który pisze: Jolu, pan Bolesław Sprudnika kłania się nisko i pozdrawia cię serdecznie. Widzę, że znowu nadajesz, a zatem można spokojnie odłożyć wszelkie ważne sprawy i zająć się tym, co naprawdę istotne, słuchaniem dobrej muzyki. Życzę ci udanej audycji, świetnego nastroju i samych muzycznych perełek. Pozdrawiam również całą ekipę Radyjka, Darka i Gabi, Olę Sprudnika, Bożenkę i wszystkich słuchaczy. Pan Bolesław zasłużenie siada i słucha. I serduszka dla wszystkich wysłał. Także wysłał 4 czerwone serduszka z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo wraz z piosenką. Piosenka dla was od Bolesława Sprudnika.
1: Radio Larmo. Przyjdź, posłuchaj, zostań.

0: I tak, moi drodzy, piątek, piąteczek, piątunia, 18.43, właśnie jest teraz ta godzina, moja audycja dziś do godziny 20, od godziny 20 zapraszam Was także na audycję, za sterami przy rozgrzanym mikrofonie zasiądzie Peter. Serdecznie Was zapraszam, a teraz piosenka nazębny. Następny muzyczny upominek dla Bolesława Sprudnika. Z pozdrowieniami.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Miło witam przybyłych słuchaczy. Kochani, życzę miłego wieczoru i fajnego słuchania piosenek, jakie na dziś wybrałam. Siedzę i sama się z siebie śmieję. Ten następny piosenka dla Bolesława Spurnika. No, cygaro na pewno jest, jakaś lampka czegoś tam także jest. Tylko ciekawe, czy ta szczęka dzisiaj opadnie.

Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVN.

0: I już za chwileczkę będę czytała, co napisała Ola z Prudnika. Później jest jeszcze jeden wpis od Bartka, jest jeszcze raz Mirek, jest jeszcze raz Ola i Bożenka i jest także z nami Ewa Banaś. Ola z Prudnika pisze: cześć Jolu. Jolu melduje, że za oknem pełne słońce i piękna pogoda, ale prawdziwy blask i tak bije z Twojej audycji. Życzę Ci dzisiaj tylu słuchaczy, żeby aż serwery radiowe rozgrzały się do czerwoności. Doceniam każdy Twój gest i Twoją pomoc. Audycja na pewno będzie super. Trzymaj tak dalej. Poproszę o piosenkę dla Ciebie, dwa kubki. I Ola dołączyła także czerwone serduszka. Dziś są 4. Olu, dziękuję za piosenkę. Piosenka już jest ustawiona. Następna piosenka będzie dla Ciebie. I także serdecznie pozdrawiamy, życząc fajnego, miłego, uśmiechniętego wieczorku.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Bartka, który pisze najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani Bożenki, Joli, Mirka, Bogusławy i Stanisława. Poproszę o piosenkę Za krokiem krok. I są także dołączone czerwone serduszka. Za piosenkę dziękujemy, za serduszka dziękujemy. Bartuś, na twoje życzenie dla nas piosenka, a piosenką dzielimy się ze wszystkimi słuchaczami.

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

kochani, 19.06 od godziny 20 na audycję. Zapraszam, będzie na pewno z uśmiechem i na pewno z humorem. Audycję swoją od godziny 20 poprowadzi Peter. Zapraszam serdecznie, a teraz następny muzyczny upominek, Bartuś, dla Ciebie na miły wieczór z pozdrowieniami i w podziękowaniu za piosenkę. Piosenka dla Ciebie będzie piękna piosenka. Posłuchajmy.

I moi drodzy, już za chwileczkę będę czytała, co napisał Mirek, ale zanim przeczytam, ciekawostka dla Was. Czy wiecie, kochani, że wanilia jest owocem, a nie przyprawą w sensie botanicznym? Jej aromat pochodzi z wysuszonych owoców pewnego gatunku storczyka. Czytam, co napisał Mirek. Mamuśko Bożenko, specjalne pozdrowienia dla Ciebie. Nie mogło Cię zabraknąć w naszym wieczornym muzycznym towarzystwie. Życzę Ci spokojnego, pogodnego wieczoru, dużo dobrego humoru i samych miłych chwil przy muzyce. Szczególne pozdrowienia lecą dla całej naszej kostrzyńskiej ekipy: Bogusi, Stasia, Bartka, Ireny i Eli. Dobrze, że znowu jesteście z nami. Joluś dla Bożenki i całej kostrzyńskiej ekipy poprosimy dziś o jakiś wyjątkowy muzyczny kawałek. Niech gra, niech umila wieczór i niech dobry nastrój zostanie z nami jak najdłużej. Mamuśko, trzymaj się ciepło i słuchaj z przyjemnością. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serduszka, 2, 4, 6, 8 czerwonych serduszek wraz z piosenką. Piosenka od Mirka dla ekipy kostrzyńskiej.

Kochani, czasami nie potrzebujemy wielkich rzeczy, żeby poczuć się dobrze. Wystarczy muzyka, kubek czegoś ciepłego, spokojny wieczór i świadomość, że gdzieś po drugiej stronie ktoś właśnie słucha dokładnie tego samego utworu. I chyba właśnie za to lubimy radio, bo mimo odległości możemy być przez chwilkę razem.

na konsolce pozdrowień. Ponownie witam Olę z Prudnika, która pisze: Jolu, wielkie i serdeczne pozdrowienia lecą do wujka Mirka, mamuśki twojej Bożenki, dla Gabi, Darka oraz Bolesława. Cudownego wieczoru dla ciebie oraz wszystkich słuchaczy. Bawcie się świetnie przy tej świetnej audycji. Pozdrawiam, tak napisała Ola i dołączyła 3 czerwone serduszka wraz z piosenką dla was wszystkich. Proszę bardzo.

0: Miło witam i serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego, miłego, uśmiechniętego wieczorku. A witam Ewę Banaś, która pisze: witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją rodzinkę, Małgosię, sympatyczne urwisy, prezenterów i słuchaczy Radia Alarmu. Życzę udanej audycji i wspaniałej zabawy przy fajnych utworach. I są także dołączone czerwone serducha dla wszystkich od Ewy Banaś. Dziękujemy i jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Ewy od nas wszystkich wraz z piosenką.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

za chwileczkę, za parę małych chwileczek będę czytała, co napisała Bożenka. Jest jeszcze Bolesław z Prudnika, Mirek. I teraz muzyczny upominek z pozdrowieniami od Ewy Banaś. Z życzeniami miłego, fajnego wieczorku. Piosenka dla Was.

0: No to są na konsolce pozdrowienia jeszcze od Bożenki, od naszej Bożenki, która pisze: teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam z warnickiej imprezki dla Kasi, Zbyszka, Jessiki, Pawła i Kamila. Poproszę o piosenkę dla nich. I są dołączone także trzy czerwone serduszka. Piosenka już jest przygotowana. Piosenka od Bożenki dla Kasi, Zbyszka, Jessiki, Pawła i Kamila.
1: Wszystkim naszym słuchaczom życzymy miłego weekendu.
2: Z naszą muzyką, z naszą muzyką.
1: Życzymy Wam miłego weekendu z naszą muzyką.

moi drodzy, 19.33, od godziny 20 zapraszam na audycję Petera i za chwileczkę, dosłownie za 2 minutki, będę zamykała konsolkę pozdrowień, także jeszcze zapraszam.

moi drodzy, czytam jeszcze, co napisał tutaj do nas Bolesław Sprudnika. Jolu, powoli dobiegamy do końca naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. Dziękuję Ci za kolejną świetną audycję, za muzykę i za ten miły wieczorny klimat, który jak zwykle potrafisz stworzyć. Życzę Ci spokojnego, udanego wieczoru, dużo odpoczynku i samych przyjemnych chwil. Po zakończeniu audycji wszystkim, którzy byli dziś z nami, również życzę pięknego wieczoru i dobrego nastroju. Jolu, dziękuję i do usłyszenia przy kolejnej muzycznej okazji. A na dobranoc, kiedy już przyjdzie na to pora, życzę wszystkim spokojnej nocy i pięknych snów. Kłania się Pan Bolesław Sprudnika. Dziękujemy i wzajemnie życzymy miłego wieczoru i także pięknych snów, ale to za jakiś czas. Piosenka na dobranoc od Bolesława Sprudnika dla Was wszystkich. Kochani, uwaga na paluszki, zamykam konsolkę. Pozdrowienia.

No i moi drodzy, czytam, co napisał tutaj do nas jeszcze Mirek Joluś i na mnie już pora. Dziękuję Ci za kolejne bardzo przyjemne muzyczne spotkanie. Jak zawsze było miło, muzycznie i w dobrym nastroju. Życzę Ci spokojnego i udanego wieczoru, dużo odpoczynku po audycji i samych miłych chwil. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy byli dziś z nami i razem spędzili ten czas z radiem Larmo. Do usłyszenia, Joluś, miłego wieczoru i do następnego razu dla wszystkich. I także są dołączone czerwone serducha dla Was wszystkich na miły jeszcze wieczorek wraz z piosenką.

Moi drodzy, na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Oli z Prudnika. Mamy godzinę już 19:48 od godziny 20. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na audycję do Pejtera. Jutro sobota, 29 sierpnia, dzień pełen muzycznych niespodzianek. Od godziny 11 do godziny 12 gra Gabi Chorzowianka, od 12 do 13 Johan, od 16:30 do 17 Peter, od godziny 17 do 18 Ewa Figlarka, od godziny 18 do 20 Agnieszka i od godziny 20 zapraszam Was także na swoją audycję. Do jutro. A teraz Ola z Prudnika pisze jeszcze wielkie dzięki za super audycję i genialny dobór muzyki. Bardzo, ale to bardzo fajnie się Ciebie dzisiaj słuchało. Życzę miłego wieczoru. Ja spędzę.

0: w ręku, słucham Ciebie dzisiaj i dzięki temu praca minęła mi w rewelacyjnej atmosferze. Pozdrawiam serdecznie. Na zakończenie poproszę o jakąś piosenkę dla mnie, jakiś muzyczny upominek. Dziękuję. Tak napisała Ola z Prudnika. Ola, miłego malowania, miłego jeszcze wieczoru i piosenka dla Ciebie, muzyczny upominek od nas wszystkich. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Moi drodzy, jeszcze raz serdecznie zapraszam. Od godziny 20 audycję swoją dla Was poprowadzi Peter. Psotnik już jest, już daje znaki i kiwa ręką, że już jest obecny. Także zapraszam serdecznie.

0: I tak, moi kochani, 19.54, teraz będzie następny muzyczny upominek. Upominek na fajne granie, na miłą audycję, z uśmiechem jak zawsze i z humorem. Piosenka ode mnie dla Pytera. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

19:57, kochani, kończę swoją audycję na dziś. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję, dziękuję za pozdrowienia, za serduszka, za uśmiechy, bo mam nadzieję, że także były. Zostawiam Was w dobrych rękach z rozgrzanym mikrofonem. Za chwileczkę audycję swoją rozpocznie dla Was Peter. Wszystkim Wam życzę miłej, miłej, sympatycznej, uśmiechniętej audycji. Kochani, jeszcze na zakończenie będzie piosenka ode mnie dla Was wszystkich. Była i grała dla Was Jola. Uciekam. Do usłyszenia. Dobranoc. Dziękuję.

0: audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter.
1: Audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter.

Dobry wieczór, szyn, guten Abend, halo, halo, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, oczywiście życzę wam jeszcze fajnego wieczorku, no bo wieczorek mamy, za mnie tak trochę jest, no nie ciemno, ale tak ponuro, bo dzisiaj cały dzień tak trochę ponurowato, rozsłoneczko, rozciemno, rozdysz, roznie i tak dalej, ale pogoda jest jak pogoda, pogoda jest zawsze dobra. Czasami człowiek ma złe ubranie do tej pogody, ale pogoda jest zawsze dobra. Zo, Joli, piękne dzięki za odgranie, za audycję, za czas poświęcony na radio. Jola, piękne dzięki, Frelko. No i oczywiście dzięki za piosenka. I szybciutko, bo tu ktoś spóźnił, Jola, do ciebie to jest jeszcze, ale ja to już poczytam. I pisze Juziu sąsiad. No, witam, Józiu. Po prostu spóźniłeś się o parę minut. A Józiu pisze tak. Cześć wszystkim słuchaczom. Jolu, serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Mirka, Oleńki i najjaśniej nam świecą Basie Zawady, jej męża Mariusza Papiniak. Prosząc o okazji, proszę o Digi Digi. To jest ten utwór, co macie ze Oleńką na dzwonkach. Aha, wielkie serducha dla wszystkich. No i tutaj pełno serduszków jest na tej konsoli od Józia sąsiada. Zo, Józiu sąsiad, więc nie ma sprawy. Ta prośba tutaj spełnimy. No, ta piosenka już ile razy tam leciała, ale nie ma sprawy. Więc Józiu sąsiedzie, pozdrawiam cię bardzo miło, życzę tobie fajnego wieczorku, wszystkiego dobrego, no i na pewno pozdrowienia od Joli też lecą do ciebie z tą piosenką. To by oczywiście jeszcze było tutaj wszystko od naszej koleżanki Joli z Prudnika.

Ja, moi drodzy, ja muszę się dzisiaj przyznać do jednego, no wiem, że to tak troszkę niefajnie, no ale co zrobić, mam do was pytanie, nie? Godomy też tak między nami, a niekiedy ci, co na radia grają, nie, to tak niekiedy gadają, króle, ale jak się to godo, co się gro, jak się nie wie, co się ma grać, nie? Ja? Wiecie, jak to ma być, nie? Co się gro, jak się nie wie, co się ma grać. No i wam powiem dzisiaj, szczerze, dzisiaj ze mną też tak było, nie? Tak siedza ta lista robia i go do, no kule bele, co tu zrobić? Kto wie, jaka jest odpowiedź? Oczywiście do naszej Joli na początek wieczorku, żeby się fajnie wieczorek spędzało. New for you, to dla was my są, no tak na wesoło.

Ja, moi drodzy, wiecie jak to jest? Ja wam powiem jak to jest. To jest tak, jak się nie wie, co się ma grać, to się gra to, co się lubi. Nie tak albo nie. Kto się ze mną zgodza, kto się nie zgodza. Nie? Według mnie tak to jest. Jak się nie wie, my tak godzimy. Jak nie wiesz, co możesz grać, kurde, byle to graj to, co lubisz. I tak też to jest, prawda. A ja tylko witam pierwszego gościa, Ola z Prudnika. Dobry wieczór, Olu, witam bardzo serdecznie. Ola pisze, cześć Peter, melduję, że audycji Joli słuchałam z pędzlem w ręku i z twoją, jest dokładnie to samo. Przy dobrej muzyce maluje się genialnie. Teraz krótka przerwa techniczna na truskawki ze śmietaną. Pozdrawiam całe radio. Pisze Ola z Prudnika. Ola, po pierwsze dzięki za pozdrowienie. Po drugie, no, truskawki ze śmietaną, pycha, super, bardzo dobre. A po trzecie, no ja, dziewczyno, za prędko robisz, byś powiedziała coś, widzisz, no chyba na drugi miesiąc się chyba wybierzemy, tam kierunek Śląsk, to tak po drodze byś powiedziała, widzisz, to bym kurczę przyjechał i jeden dzień bym ci tam pomalował, co potrzeba, nie? No, wiadomo, klamory wszystko mam ze sobą, więc nie byłoby problemu, tylko farba dać i już by się jechało. No, ale jak wszystko sama robisz, no ja, to mnie tam też nie potrzeba, nie? To Ola z Prudnika. Dzięki za pozdrowienia, fajnego wieczorku życzę i już gramy dalej. Olaf the Flipper, Aloha Blue.

So, moje nastąpili, ten kawałek, co teraz poleci, jest fajny. Jest fajne wykonanie, fajny Carlos, richty mi się podobał, Paweł Siluk Steiner, nie? Tak, on taki wesoły hobby, nie czas na syn. No bo wiecie, 28, no ludzie kochani, kaj tam jeszcze ci ma, kaj tam jeszcze richty do spania, pra? To jeszcze do spania, to jeszcze je kuncek czasu, toż sam siedźcie i posłuchajcie, co ja sam naszykował.

Ja, moi rostomili, witam po raz pierwszy tutaj na mojej kanale Basia i Mariusza P. Dobry wieczór, witam was, bardzo miło. A oni piszą, witamy z mężem serdecznie wszystkich słuchaczy Red Larmo, również Józia, Ole i Jole z mężem Mirkiem. Proszę o piosenkę dla przyjaciela Józia i męża Mariusza od Basi. Nie ma sprawy, więc słuchajcie, słuchajcie, bo dedykuje, Basia dedykuje wam piosenkę i was na pewno bardzo serdecznie pozdrowią. I oczywiście fajnego wieczorku jeszcze życzę. Piosenka już mam naszykowano, fajno. Powiem wam szczerze, o przyjacielach piosenek jest dużo. Ale nie wiem czemu, albo wiem czemu. Po prostu każdy z nas ma jakieś piosenki ulubione. Więc ta też jest taka moja, no, ulubiona, co śpiewa Kornela i Leszek Chwilec. Z przyjaciółmi warto być. Ale do tego, jak o przyjacielach, to coś takiego. Przyjaciel to cichy port w burzy i dłoń podana w potrzebie. Gdy wokół zmienia się świat i biegną godziny, ty stoisz przy mnie jak dawniej, niezmiennie. Wśród gwaru ulic i głuchych godzin ciszy. Twój głos brzmi zawsze tak samo bezpiecznie. Nie muszę mówić nic, gdy w sercu jest ciemno. Ty znasz mym milczeniem pisane historie. Co? Do was tam i do waszych przyjaciół już piosenka leci. Piosenka jest dedykowana od Basi

Ja, moi drodzy, wiele razy już powiedział na radiu, nie no tu na tym, ale Kajdzi też, nie, że niekiedy ten mój pysk jest niewyparzony. No niestety, a jak się to godo, jak pysk jest niewyparzony, to człowiek po tym pysku dostanie. I jo teraz po tym pysku dostał. Ja, no niestety, sum jo jest winien, a czemu, posłuchajcie. Ola z Prudnika pisze tak. Ja maluję na płótnie, a ciebie zapraszam na malowanie mojego mieszkania za miesiąc. Jak się tu wybieracie? Wszystko wyniosę i naszykuję na błysk. Peter, dwa razy nie trzeba mi mówić. Czekam, ale się wkopałeś. Ha, ha, ha. Ja. Co ja teraz mam powiedzieć, moi drodzy? Powiedzcie, proszę, co mam powiedzieć? No niestety, wkopałeś się, nie? Ja. Kurde bele, Ola, jakie te mieszkanie jest wielkie, muszę wiedzieć. Bo to muszę ileś dni prędzej jechać, nie? No, żeby to pomalować wszystko, żeby to zdążyć. Holender. No niestety, tak to jest, człowiek też wleci, nie? Ola, nie ma sprawy, musimy się jakoś zgadać, nie? No, popatrz tam, czy tam kaj blisko jakiś hotel jest, nie? No, co się pójdziemy do hotelu, wypocząć po tym malowaniu, nie? No, oczywiście kawka, piwko stawiasz ty, no. Dobra, jedziemy dalej muzycznie. Tomasz Calicki, twój szczęśliwy dzień. Więc dzisiaj taki szczęśliwy dzień był do Ole. No, do Ola dzisiaj mu szczęśliwy dzień. Ojeje.

A jak na początku wam dzisiaj powiedział, nie wiedziałem, co dzisiaj mą grać, więc to, co lubię. Ale to nie znaczy, że wy się nie możecie nic zażyczyć. Proszę bardzo, dajcie znać, co chcecie słyszeć, jak mą to wciepna.

0: bardzo. Moje Rostomyli, ta piosenka jest szczególnie do was wszystkich.
1: Te oczy mówiły.
0: Chociaż jeszcze noc nie jest, ale ta piosenka jest.

noc. Zobacz, tylko dla nas jest ta noc. A Basia, sąsiadka, pisze tak. Witam i pozdrawiam ciapejte serdecznie. Proszę o piosenkę dla Oli ze Prudnika na życzenie. Chodź, pomaluj mój świat. Jak się nie mylę, to śpiewał to chyba kto? 2+1? Ja pamiętam ta piosenka, to bo. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Chyba coś takiego to było, nie? Napisała Basia, sąsiadka. Basia, daj mi chwilkę, bo no, muszę ta piosenka poszukać, na pewno tam gdzieś jest, więc już szukamy. A na razie Nick P. w piosence Das mit dir.

0: teraz piosenka na życzenie.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

Oczywiście było to to co jo powiedział, nie? Więc chodź, pomaluj mój świat. Ja. Fajna piosenka, zespołu 2 plus 1. Ola z Brudnika pisze tak, no, wkopałeś się na całego, do pomalowania jest, o ja pierniczy, 130 metrów kwadratowych, o ludzie, więc kilka dobrych dni ci zejdzie, bo dobra, śmieję się, a tak poważnie mam niecałe 30 metrów. Więc w jeden dzień spokojnie się obrobisz. W zamian gwarantuję pełen serwis. Dobra kawka, zimne piwko i nawet coś słodkiego. O, to już poproszę Jolę o jej pyszną roladę. Haha, tak jest, dobrze, dobrze. No dobra, tak na poważnie teraz przesyłam pozdrowienia dla moich sąsiadów, Basi, Mariusza i Juska. Bądźcie tam grzeczni, buziaki dla was, napisała Ola z Brudnika. Ola, ale ja tu normalnie dostał, jak się to godo, gęsi skórki, bo powiem szczerze, znam się na tym, ja na tej robocie się znam i jak myślę, 130 kwadratmetrów, Boże, to jest prawie raz tyle, ile my mamy mieszkanie, no to by mi zeszło trochę. No to powiem szczerze, no to by mi zeszło, no, ale 30 metrów, o Jezu, 30 metrów to lewą ręką, o, za, dobra, nie ma sprawy. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich i kogo mamy? Magda Durycka, o, kochani, uwielbiam ta piosenka w wykonaniu Gina T., to jest oryginał, ale tutaj mówię po polsku Magda Durecka, Baby Blue. Posłuchajmy.

Zo, moi roztomili, muszę powiedzieć, że fajnie zaśpiewała ta frelka Magda Durecka, Baby Blue. No ale musimy przyznać, jednak oryginał to jest oryginał, nie? Gina T, no ja, ale ta piosenka richtig fajnie, ta dziołcha zaśpiewała Magda Durecka, Baby Blue. O, teraz witam tego Juzia sąsiada, pisze Juziu sąsiad, no to Juziu jeszcze raz witam serdecznie. Juziu napisał tak, serdecznie pozdrawiam po raz kolejny wszystkich słuchaczy. Peter, serdecznie dziękuję za przekazanie pozdrowień. Ba, jesteś gość. Sympatycznie i tak normalnie opowiedziałeś o przyjaciołach. Słuchaj, Peter, grasz fajną, godane masz też, gut. Proszę o pozdrowienie dla ciebie, cudownych słuchaczy, Basi, Mariusza, naszej Joli i Mirka oraz naszej malowniczej Oleńki z Prudnika. No i proszę o piosenkę z dedykacją dla wszystkich. Coś pod but, o kurde, z Bawarii, z Oktoberfest. Dzięki, napisał Juziu sąsiad. Juziu, ale mi tu teraz skidołeś robota. No ale, no dobra, coś z tym zrobię. Powiem szczerze, jesteś pierwszym słuchaczem, a grom już na radiach dość długo. Co się zażyczył? Coś? Od bajerów, ale z Bawarii, nie, na taki bajerowsko muzyka. Coś na pewno znajda, chociaż tutaj na naszym radiu raczej nikt tego nie gra. Ja też jeszcze nie grał, ale nie ma sprawy. No, fajne, dzięki za zaskoczenie. Na pewno coś znajda, więc Józiu, za chwileczkę. A na razie nano w piosence Hasta Mañana.

0: So, Juju, to jest czysto bajerowskie Oktoberfest im Bayer.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

So, no oczywiście Oktoberfest, ale muszę powiedzieć, Jusiu, jakbyś chciał tak się richtig coś poskokać, tak potupać nogami, ja to jeszcze jedna ci za chwileczka dociepna, ale najpierw witam tutaj naszego fajnego kolegi Güntra, który też sam przyszedł do nas. Günter pisze tak, witaj wieczorny obuzie. No wiadomo, słowa od Güntra. Słyszycie, nie powiem, codziennie, ale prawie i pomyślałem sobie, że dzisiaj to ty potrzebujesz kilka dobrych słów. Robić audycje radiowe to niesamowita sztuka. Nie, twoja energia i głos prawie codziennie poprawiają humor tysiącom ludzi, którzy stoją we korkach, pracują albo po prostu piją wieczornego drinka. O, to tak. Nawet jeśli masz gorszy dzień, pamiętaj, że robisz coś wyjątkowego. Mam dla ciebie kilka szybkich pytań na rozweselić i oderwanie myśli od rutyny. Jaka była twoja największa wpadka na antenie? O kurcze, jaki utwór śni ci się po nocach? Przez to, jak często go gracie? Jaka była najdziwniejsza historia od słuchacza na żywo? Myślę, że sformułowane lekkie dla ciebie pytania i dzięki, że jesteś jeszcze po drugiej stronie głośnika. Odpocznij trochę podczas następnej piosence i wróć do nas ponownie z jakąś odpowiedzią. To taka mała, jak pozwolisz, zabawa. Pozdrawiam słuchaczy. Napisał Günter. Günter, nie ma sprawy, biorę w tym udział, muszę się zastanowić, bo takich wpadków była nie jedna i nie dwie, ale no to zastanowię się, kiero wpadka i na te pytania odpowiem. A na razie Malajka i Błękit Laguny.

Ja, więc Günther, odpowiadam ci na pytanie numer... Odpowiadam ci na te pytanie, najdziwniejsza historia... jaka była największa wpadka, moja wpadka na radiu, to ja ci już odpowiadam. Dawno, dawno temu, to nawet nasza Gabi Chorzowianka też grała u nas w Downi, było Radio Śląskich Muszkieterów. Prowadziliby audycję z takim kolegą i czytaliby wiersze. I śląskie pisarki, nie, co piszą wiersze, do dzisiaj piszą, brali udział w tych audycjach, no i my oczywiście live czytali te wiersze. I jedna pani też te wiersze pisała i była podpisana R, nie? A to R Sobik. No i my cały czas myśleli, że to jest chłop, nie? Że chłop pisze też te wiersze. No i tak cały czas gadali my na niego, że to jest chłop. No w końcu, pod koniec audycji, ta pani Renia Sobik napisała tak: ja, chłopcy, fajnie, żeście ta audycja mieli, fajnie, żeście wszystko zrobili, ale ja nie jestem chłopem. Ja nazywam się Renia Sobik. No toż to była wpadka, tak opowiem ci, pieronowo, nie? No, to tak o tej wpadce. No, było nam głupio, wiadomo, oni wiersze już były na internecie, dużo tych wierszy już wtedy miała. No my oczywiście, my jeszcze nie byli tacy, jakby to powiedzieć, my jeszcze nie byli wtedy tacy dobrzy, jakby my dzisiaj to zrobili, nie? No zamiast poszukać coś w internecie, nie? O tych autorach, to my po prostu przeczytali, no. No i to była wpadka, była Rynia sobie. Okej, ale teraz jeszcze raz, Juziu, może coś takiego?

So, do naszego kolegi Güntra następnie tutaj, żeś Günter, chcesz wiedzieć, jaki utwór śni ci się po nocach, przez to, jak często go gracie. Günter, dzisiaj już tego utworu się często nie gra. Oczywiście każdy z nas od czasu do czasu ta piosenka puści, jo, już ją naszykowano, ale chodzi mi o to, jak ta piosenka powstała, to ci powiem, to wszyscy ją grali, to się po prostu śniła po nocach. Ja już tej piosenki nie umiał słuchać. Normalnie jakże obojętnie kto z naszych kolegów tam wchodził na radio, to słuchacze pisali, chcą ta piosenka, zaraz powiem tytuł, to ci powiem, to ja po prostu od komputera odchodził. Tego się nie dało więcej słuchać. Chociaż dzisiaj znowu powiem od czasu do czasu, ta piosenka jest bardzo fajna. So, piosenka naszykowano, Günter, to było Duo Phoenix i Kwiatuszko. No, dzisiaj możemy posłuchać.

So, Günther, numer 3. Numer 3 to znaczy trzecie pytanie, co do mnie tu stawiasz. Jaka była najdziwniejsza historia odsłuchacza na żywo? No, Günther, z tym pytaniem mam problem, bo powiem szczerze, na to pytanie nie umiał odpowiedzieć. Ile żech takich audycji zrobił niedzielnych, to wiesz? Ludzie pisali historie z życia, po prostu życiowe historie. Każda historia była inna. Mogę ci powiedzieć, pamiętam jedna historia, opisała jedna pani, nie wiem dokładnie już o czym to było, ale powiem ci, że miałem problem to wszystko poczytać. Zabierałem się do tego chyba ze 3 albo 4 razy, bo mi kluska w gardle stawała. Ta historia była tak poruszająca, że miałem problem. Ale trzeba było to do końca doprowadzić. I może nie jedna historia była taka, ja było więcej. Więc te wszystkie historie, te prawdziwe, to jest coś, jakby to powiedzieć, coś fascynującego. Słuchacze dzielili się z tym. Na audycjach zawsze było tak, że ja nie chciał wiedzieć, kto pisze, skąd jest, jak się nazywa. To mnie nie interesowało. Słuchacz albo słuchaczka. Żeby po prostu było to inkognito. Żeby nikt po tym nie godał, że ta pani czy ten pan miał taką, a ta albo takie coś. W każdym razie te historie były wszystkie super. I tak to było. Mogę się jeszcze pochwalić, że ja pierwszy zacząłem robić na radiu takie audycje życiowe. No i to było to fajne. No dzisiaj, jak są, wiesz, próbujemy też coś zrobić i coś robimy w tym sensie. Muszę przyznać, że dzisiaj ludzie jednak nie biorą takich udziałów jak dawniej, że więcej się dzielili, więcej pomagali. Ale i tak jest dobrze. Więc Günther, nie odpowiem ci na to pytanie, która historia była taka czy inna. Wszystkie były fajne, no ale niektóre były rzeczywiście smutne, bardzo smutne. Ja, to chyba tyle. Chyba, że chcesz jeszcze jakieś pytanie zadać, nie ma sprawy, to wal śmiało. Jeszcze jeżeli chodzi o piosenkę, moja jedna z ulubionych piosenek jest Goodbye Dancemen, Soul of Jamaica. Jeszcze, że na radiu nie grał, nawet nie było nas jeszcze w Niemcach. I dawniej się o 12 w nocy nagrywało się piosenki z radia. Specjalnie był taki program nocny, co puszczali piosenki bez reklam. No i to niekiedy trzeba było miesiąc czekać, żeby ta piosenka łapnąć, żeby ją dostać. Od tego czasu jest jedna z moich najbardziej ulubionych piosenek. Goodbye Dancemen i Soul of Jamaica. No i Günther, puszczymy się ta piosenka. A jo, już zaś witam Ola Sprudnika. Ola, już za chwileczkę, za 4 minutki.

0: No i Ola z Prudnika, jakże powiedział, 4 minutki minęło i Ola pisze tak: Peter, przy tych 130 metrach uśmiałam się do łez. No to dobrze, jak szukasz roboty i chcesz coś pomalować, zapraszam, skoro inni robią ci dziś zamieszanie w konsolce, to ja też dokładam swoje 5 groszy. Dorzuć do tego zamieszania, jesteś szalona. Dla Basi, sąsiadki, dzięki, napisała Ola z Prudnika. Ola, nie ma sprawy, piosenka już czeka. No i no, ta piosenka śpiewają trzech. Grupa Boys, grupa Czas i oczywiście Roman Kostka po śląsku, ale oryginalny jest grupa Boys, jesteś szalona, od Oli z Prudnika dla sąsiadki Basi.
1: Jesteś szalona. Ten kawałek gramy dla ciebie.

So, neu Zottotten, Juju tus novu napisał, Juju som się odpisze tak. Peter Postokroć, dziękuję za ten kawałek, tańczyłem jakbym był ze kuflem dobrego nektaru. Pozdrawiam ciebie, naszych kochanych słuchaczy i korzystając z okazji przekazuję gorące serducha dla nas wszystkich. Peter, zaje, fajnie grasz. Dziękuję bardzo. I proszę z okazji o piosenkę Zenek Martyniuk. Wręczę ci mandacie. Mój drogi prowadzący, raz jeszcze dziękuję, że jesteś. Zrób i puść ten kawałek z dedykacją dla Basi Zawady. Dziękuję, napisał Juziu Somsiom. Juziu, no musisz poczekać, bo po prostu, o, jeżeli chodzi o ta piosenka, to są, nie wiem, przyznam się bez bicia, nie wiem, czy to mam. Jeżeli maszynka znajdzie, poleci. Jeżeli nie, to trudno. No, wiesz, jak się to mówi, wszyscy ludzie wszystko mają, ale jest też tak, że wszystkiego mieć nie można. So, więc do za chwileczka powiem, czy to mam. A na razie taki fajny wykonawca, po niemiecku oczywiście, Nano, ale piosenka jest po niemiecku, ale wy ją znacie też po polsku. Nazywa się tak samo, Bałałajka.

0: Radio Lali.
1: So, już, Józiu, no niestety tak, żebym powiedział, wszystkiego człowiek nie może mieć. Nie mam tej piosenki, tego wykonawcy nie posiadam. No, bardzo mi przykro, ale jak się to do, idzie czymś innym zastąpić. Tutaj teraz tutaj mamy żonka Basia. Żonka Basia pisze tak. Dla mojego męża Mariusza, który ma do mnie nerwy ze stali, poproszę o piosenkę Fischer, bo to miłość. Również pozdrawiam cię, Peter, i słuchaczy. Fischer. Helene Fischer? Ale Helene Fischer śpiewa o miłości, ale po niemiecku, więc no, będę musiał znowu ta maszynka uruchomić, popatrzeć, co tutaj jest, ale tak na szybciutko, to mogę tutaj puścić Mirosław i Bożenka Szołtysek, to nasza miłość, więc Bożenko, do ciebie i do twojego męża coś o miłości.

Ja, moi to mi, moi Rostomli, co będzie, to będzie, tak śpiewa Tomasz Celicki, a co będzie? 21:48, jest, tylko się patrzcie, jak ten czas wartko leci. Ale nie ma sprawy, tyle piosenek zostało na mojej liście, więc przedłużymy.

0: Ja, moi rostobili byli też takie wpadki, może powiem wpadki nie moje, byli też takie wpadki słuchaczy, którzy po prostu zostali, jak się to godo, postawieni przed faktem dokonanym, nie? I teraz, ale oczywiście ja to przesunę, bo tam jest taki wiersz i jest to na święta Bożego Narodzenia, ale to nagranie mam od jednej słuchaczki, nie? Fajno, frelka pisała też wiersze, nazywa się Grażyna Kisielewicz, mogę powiedzieć głośno, nie? I dajcie pozór, jako to była wpadka słuchaczki, nie? Ona po prostu nie wierzyła, że my jako radio tam zadzwonimy. Jest to, nie jest to radio Larmo, powiem głośno, było to Radio Śląskich Muszkieterów, to nie jest reklama, to było dawno, dawno temu, ale posłuchajcie, halo Ginter, jakieś tu jest, to już teraz posłuchaj też coś innego, okej?
1: Okay? Pojednanie ludziom światu.
0: Uwaga teraz.
2: Słucham Kisielewicz.
3: Dobry wieczór, a tu jest Peter z Radia Śląskie Muszkietery.
2: To moment, chwila.
3: Ale, no ja, nie musi być moment.
2: Matka, do ciebie. Chcesz pogadać?
4: Nie chcę.
2: No to masz. Matka nie chce z panem gadać.
3: Powiedz, że musi.
2: Dobra, to masz.
4: Słucham.
3: Dobry wieczór, Grażynko.
4: O, kto? Krzysiek?
3: Nie, Peter.
4: Co to?
3: Peter, Radio Śląskie Muszkietery.
4: Kuchnia, Felek, kto mnie to zaskakuje znowu?
3: Grażynko, ale teraz... Grażynko, ale króciutko, bardzo króciutko.
4: Ja.
3: Zo.
4: No?
3: Oczywiście, ty sam jest dzisiaj za pierwszego. Moja audycja się dopiero zaszła, więc daj pozor. My to nagrywamy, bez strachu, nic się nie stare, nic się nie stanie, brat.
4: Ale jeszcze mnie nie słychać.
3: Ty nie możesz być tam, kaj komputer, ty możesz być tutaj, jo.
4: Mam wyłączony komputer, znaczy nie.
3: Nie szkodzi,
4: mamy.
3: No i dobrze, że masz włączony, bo to byś zaś tam słała, a nie mnie.
4: No.
3: Grażynko, czemu ja dzwonię? Mamy święta, po prostu. Ja składam wszystkim live na radio i tak dalej. Ale ja bym chciał, żebyś ty złożyła po prostu życzenia świąteczne już.
4: Teraz mam złożyć.
3: Ja.
4: Jejku, wszystkim. Jejku, ja jestem pani zaskoczona.
3: Grażynko, pomalut.
4: Wszystkim słuchaczom, wszystkim formowiczom, wszystkim tatusiom, wszystkim, którzy słuchają tego radia, chciałabym złożyć najgorętsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Zdrowych, pogodnych, szczęśliwych, błogosławionych i szczęśliwego nowego roku.
3: Pięknie dziękujemy, Bóg zapłać. Ja ci też w imieniu naszej całej redakcji, wszystkich muszkieterów, ciebie i całej rodzince, ty życzę pięknych, zdrowych i wesołych.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dobranoc, Grażynko, i pozdrowienia do domu.
4: Jeszcze

wiedziałem, że coś tu żeś nie grał, więc chciałem jedno powiedzieć, jak żeście słyszeli te nagranie, była to wpadka słuchaczki, która nie chciała ze mną gadać, nie chciała wcale ze mną rozmawiać, nie? Był to jej syn, no i powiedziała, jak się słyszeli, nie chcę rozmawiać, nie chcesz, ale musisz. No, więc takie wpadki mogą też was trafić w tym roku, krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Więc, drodzy słuchacze, dejcie pozor, bo może się wam też zdarzyć, że po prostu będziecie zaskoczeni, jak ktoś do was zadzwoni z fajnymi życzeniami świątecznymi, nie? Wszystko jest możliwe.

So, Juju pisze, Peter, jesteś cool. Juju, to ty chyba jeszcze młody synek, jak piszesz cool, bo tak pisze mi no młodzioki, nie? Ale okej. Dziękuję za to, co zrobiłeś dzisiaj dla mnie i moich przyjaciół z Łąki Prudnickiej. Już tylko tyle i aż tak dużo napisał Juju sąsiad. Juju, nie ma najmniejszych problemów. Nie ma za co dziękować. Powiem inaczej. Jeżeli wam się podoba, to mnie się podoba dwa razy tyle. Po drugie, jak wy, słuchacze, robicie razem z tym, co gro, to już to jest inaczej, jak tym, co gro, robi sam. Wiadomo, coś trzeba przygotować, ale jak wy jesteście tam po drugiej stronie i dopisujecie coś, nie tylko pozdrowienia, ale coś na wesoło, tak jak tutaj Ola bierze mnie do malowania i tak dalej, to na pewno jest to weseli. No i oczywiście każdy z nas życzy sobie, żeby słuchacze brali udział też w audycjach. Ja, co tu jeszcze mamy? Aha, Juziu, posłuchaj tej piosenki.

Dzisiaj siedzę sama w domu, na moim ulubionym miejscu i jak zawsze z myślami, które mnie otaczają. Myśli, które nie pozwalają mi Ciebie zapomnieć albo moje życie zmienić. Dużo myśli mi idą przez głowę, co było dobrze, a co było złe. Ale jedno dzisiaj wiem, nasze koleżeństwo, nawet przez chwilową ciszę, nigdy nie umrze, bo głębokich, szczerych uczuć nigdy nie idzie wyłączyć. Przyjaciele na całe życie. Te mocne uczucie. Do kupy przez smutki i uciecha. Razem do celu. Przyjaciele, całe życie. Co może być piękniejszego? Że idzie powiedzieć.

0: Beim Schreiben dieser Zeit,
1: w pisaniu niektórych wersów, niektóra łezka już poleciała. Łzy to są perły serca i duszy. One są najszczersze, co człowiek posiada. Próbujemy je opanować, to my są bezsilni. Na końcu zwycięży jedno, a to jest uczucia. I zaś stoja przed skrzyżowaniem wiela dróg, albo przed ścianą i nie wiem, kaj mu iść. Za mały jest mój rozum, ale jedno wiem, do końca życia jestem tu do ciebie. No i kochani, ja nie siedzę sama, nie. Siedzę w gronie moich przyjaciół.

Na całe życie chcę was mieć przy mnie i zawsze da za wami obojętnie w kierunku.

So, moi raz Dominik, to była piosenka dla przyjaciół. Chciałbym jeszcze głośno tutaj Gintrowi podziękować za superowy pomysł. Powiem szczerze, ja na to nie wpadł. I oczywiście z największą przyjemnością mogę się zgłosić na taką audycję, że wy po prostu piszecie pytania. Ja w miarę możliwości odpowiadam. Wiadomo, że zawsze ktoś może się znaleźć z jakimś pytaniem, na które nie idzie odpowiedzieć, albo po prostu człowiek nie chce odpowiedzieć. Ja na te pytania, co Ginter zadał, były to superowe pytania, takie, że idzie odpowiedzieć bez żadnych problemów. Ta taka audycja, no, szczerze powiedzieć, to tak genau by pasowało na piątek, nie? Na drugi tydzień. Jak widzicie, to możemy coś takiego zrobić. Ola z Prudnika pisze: Peter, dziękuję za dzisiejszą audycję. Było niesamowicie fajnie i wesoło, a czas przy radio minął mi błyskawicznie i we świetnym nastroju. Dzięki za super energię i życzę fantastycznego wieczoru. Pozdrowienia dla twojej Gabi, napisała Ola z Prudnika. Ola, piękne, dzięki za pozdrowienie. Moja żona słucha już tu i woła tam z daleka. Serdecznie dzięki, pozdrow z powrotem, Ole. Może kiedyś się spotkamy. Jak się to godo? Kamień z kamieniem nigdy się nie zejdzie. Ale człowiek z człowiekiem, dlaczego nie? No, więc nigdy nic nie wiadomo. Ola, dzięki za fajną współpracę. Było bardzo miło mi. Dzięki za fajne wpisy. Życzę tobie też jeszcze fajnego wieczorku, potem fajnej, spokojnej nocy. No i na jutro fajnej soboty. Co, moi drodzy, ode mnie jeszcze pora piosenek poleci. No i potem, no ja powiem dobranoc. Piosenka San Fernando w wykonaniu piosenkarza Nano.

Zo, moi rozdobry, a może byście posłali tak jeszcze Mexicanish Serenade? Mamy coś takiego od Claudia Jung, Serenade 4-2, ale to jest co innego. To jest Mexicanish Serenade i śpiewa na nowo.

Śpi spokojnie, kochanie. Gdy tylko zamkniesz oczy, ja przylecę do ciebie w środku nocy. Położę się obok ciebie, okryję nas skrzydłami. Miłość też się zjawi i położy się między nami.

Księżyc świeci swoim blaskiem, noc nadeszła zimna, jestem senny, lecz nie zasnę. A to sprawa dziwna, całym dniem i całą nocą siedzisz w mojej głowie. Leżę sobie sam w mym łóżku i tak myślę sobie, słodkich snów, spokojnej nocy dzisiaj tobie życzę. Pragnę, byś już poszła spać, choć to nie koncert życzeń. Zamknij oczy, pomyśl o mnie, zacznij słodki sen, idź już spać, mały aniołku, bo nie wyśpisz się.

0: Zostało mi jeszcze nic, no bym wam wszystkim podziękować za to, żeście ze mną byli, za to, żeście mnie samego nie zostawili, za waszą obecność, za wasze fajne wpisy, oczywiście za pomoc w tej audycji. Ja wam wszystkim bardzo, bardzo dziękuję.
1: Tej nocy złożę u twoich...
0: Życzę wam fajnych, spokojnych nocki, fajnych snów, na jutro fajne soboty, niedziele, fajnego weekendu, wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi, no i po prostu do następnego usłyszenia. Dobranoc i gute Nacht!